0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
2: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESCero.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESCero.
1: W ESCero.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESCero.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
0: Reklama.

0: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
3: Reklama.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
0: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: Reklama.

0: Another One Bites the Dust to Queen w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. 21 dzień czerwca 2026 roku. Dziś wśród świąt nietypowych między innymi święto, które nazywa się Międzynarodowy Dzień Świętowania Przesilenia. A to dlatego, że za nami noc kupały, proszę Państwa, za nami letnie przesilenie. To oznacza, że dziś mamy pierwszy dzień lata 2026 roku. I w ten pierwszy dzień lata jest mi niezmiernie miło Państwa powitać w Esterok. Lato się rozpoczęło, tymczasem jesienią, proszę Państwa, na trasę koncertową wyrusza Artur Rojek. 11 października w Katowicach, 16 w Poznaniu, 22 w Toruniu, 25 we Wrocławiu, 31 w Krakowie i dwa koncerty w listopadzie, 8 w Łodzi i 23 w Warszawie. A to wszystko w ramach Chciałbym urodzić się, żeby latałem, tour 2026. Płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem pojawi się również jesienią. A my z tej płyty słuchamy utworu W objęciach w Esterok. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Roulette to System of a Down w Esterok. Kolejny z wielkich zespołów, które zaplanowało wizytę w Polsce na 2026 rok. Na te koncerty jeszcze czekamy, bo to już 18 i 19 lipca na PGE Narodowym w Warszawie. I ja wiem, proszę Państwa, że PGE Narodowym ma reputację taką, jaką ma, jeżeli chodzi o dźwięk, ale jest światełko w tunelu, jest odrobinka nadziei, bo koncert Foo Fighters, który odbył się na Narodowym, dźwiękowo był podobno bardzo przyzwoity. Kto wie, może i System of a Down dobrze zabrzmi. To taka ruletka trochę. Rulet za nami, a przed nami już za momencik Red Hot Chili Peppers i Tell Me Baby.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
3: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicowo, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
2: Mówi psychiatra Olga Łoza.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
10: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
11: Reklama.
12: This is Noel Gallagher from Oasis.
13: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
14: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

Come Together to grupa The Beatles w Esterok, a ja przypominam, proszę Państwa, że trwa festiwalowe lato 2026 w Esterok. W ramach tegoż lata rozdajemy Państwu karnety, bilety na festiwale, na koncerty. Od choćby niektórzy słuchacze Eski Rock razem z naszą ekipą polecieli w ten weekend do Pragi. Jeszcze jeden dzień koncertów przed tą całą wyjazdową ekipą Eski Rock. Dziś dzień finałowy festiwalu Metronome w Pradze. No i wśród gwiazd wymienię choćby trzy. Razorlight, Of Monsters and Men, no i na wielki finał wielki artysta, czyli Sting. Ależ ja wam zazdroszczę, że wy tam jesteście na tym koncercie Stinga, że dzisiaj będziecie. Chciałbym tam być. No dobrze, może następnym razem mi się uda. Tymczasem w Eski Rock grupa Happy Set, której koncert na jesień prawdopodobnie wielu z Państwa zaskoczy. Ale więcej powiedzieć póki co nie mogę. Happy Set i Milowy Las w Esterok.

0: kolejny z wielkich zespołów, które w tym roku odwiedziły nasz kraj. Guns N' Roses i Yesterdays za nami na koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 10:00, po 10:00 No One Knows, między innymi pojawi się od Queens of the Stone Age.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: I Love Rock and Roll to John Jett w SC Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, dziś niedziela, 21 dzień czerwca 2026 roku. To jest, proszę Państwa, pierwszy dzień tegorocznego lata. Wiosna za nami. No i mam nadzieję, że to lato upłynie Państwu naprawdę pod znakiem spokoju, odpoczynku, ciszy i przygód, niezapomnianych przygód. Co dzisiaj świętujemy? Świętujemy dzisiaj dzień hydrografii, dzień żyrafy, dzień jogi, dzień deskorolki i święto muzyki. I jeśli chodzi o to ostatnie, to ja mam zamiar to święto z Państwem celebrować do granic możliwości do godziny 12, rzecz jasna. Nothing But Thieves i Evolution w ramach tej celebracji teraz przed nami, a ja nazywam się Łukasz Szczeciłowski. Dzień dobry Państwu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Dandy Warhols i Bohemian Like You w Esterok. A ja już za momencik zagram dla Państwa kawałek, który był absolutnie przełomowym utworem dla grupy U2, jeżeli chodzi o karierę za wielką wodą. Bo wcześniejsza płyta The Unforgettable Fire sprawiła, że panowie stali się gwiazdami w Wielkiej Brytanii. Wcześniej byli już uznanymi gwiazdami w swojej rodzimej Irlandii, ale dopiero za sprawą płyty The Joshua Tree, na której pojawił się utwór With or Without You, panowie dotarli na szczyty amerykańskich list przebojów. Bo With or Without You było pierwszym utworem grupy U2, który znalazł się na miejscach pierwszych. Zaraz po nim I Still Haven't Found What I'm Looking For również ten sukces powtórzyło. A wcześniej ich najwyższa pozycja to numer 33 na liście za sprawą utworu Pride in the Name of Love. No to już za moment w Esterok U2 i With or Without You.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
2: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
3: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
4: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Fight for your right to party. To Beastie Boys z Westerok. Piosenka, która wcale dla Beastie Boysów nie powstała, bo Adam Jach napisał ją dla swojego side projectu, który nazywał się Brooklyn i który tworzył razem z Tomim Tripphammerem Cushmanem, który zresztą pojawia się w teledysku do Fight for your right. Jednak po jakimś czasie Adam postanowił, że zabierze tę piosenkę na próbę Beastie Boysów. Na to wszystko wpadł Rick Rubin, który stwierdził, że to jest doskonały numer do tego, żeby dorzucić ciężkie rockowe gitary, a wisienką na torcie jest solówka zagrana przez Kerry'ego Kinga z grupy Slayer. No i w ten oto sposób powstał najbardziej ikoniczny kawałek Beastie Boysów. You gotta fight for your right to party. To jest numer, który bawił, bawi i bawił będzie pewnie kolejne pokolenia wszystkich świrów, którzy mają bzika na punkcie muzyki. Beastie Boysi za nami, przed nami natomiast artyści z antypodów, INXS. Mam dla Państwa numer Disappear.

0: I'm a Believer, to Smash Mouth w Esty Rock. I'm a Believer, który kojarzony jest jednoznacznie ze Shrekiem. Piąta część przygód tego cudownego ogra przed nami. Niedawno w internetach pojawił się zwiastun tego filmu, no i od razu wywołał burzę. No bo jak to? Jak to? Jakiś dziwny dubbing. Proszę Państwa, uspokajam, nie ma się co martwić. Zbyszek Zamachowski prawdopodobnie znowu będzie Shrekiem. Osła tym razem zagra Maciej Sztur. Natomiast jeśli chodzi o to całe zamieszanie, to Zbyszek Zamachowski ostatnio to wytłumaczył, że po prostu rozmowy na temat kontraktów jeszcze trwają, a producent chciał jak najszybciej wypuścić trailer na rynek. W związku z tym na potrzeby tylko zwiastuna. Dubbing jest inny niż będzie w wersji finalnej. Także proszę się nie martwić. Zbliża się 11, a to oznacza, że kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Po 11 zagram dla Państwa m.in. Personal Jesus od Depeche Mode.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Przedsiębiorcom w naszym kraju prościej jest dać podwyżkę sprawdzonemu człowiekowi, żeby zapewnić ciągłość operacyjną firmy, niż szukać nowego pracownika.
3: Ja już to widzę swoją drogą. To jest wersja w stylu jak nie podwyżka, to odchodzę. No to cześć.
4: A macie też tak, że jak się nażrzecie czegoś nieciekawego, to potem, jak nikt nie patrzy, sprawdzacie sobie, dmuchając w rękę, jak wam pachnie złośni?
3: Niestety, czasami druga strona też to czuje i wtedy robi się głupio.
5: Przepraszam najmocniej, to była papryka dzisiaj rano na śniadanie. To ja myślę, że to Aśka.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

0: The Zephyr Song to Red Hot Chili Peppers w SC Rock na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Przypominam, że jest pierwszy dzień kalendarzowego lata 2026. Mam nadzieję, że Państwo celebrują go w odpowiedni sposób. Ja po 12 też mam zamiar takiej celebracji się poddać. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko, a już za niespełna tydzień, 26 czerwca, w najbliższy piątek, premiera najnowszego krążka grupy Muse, krążka zatytułowanego The Wow Signal. Ja już przebieram nóżkami z niecierpliwością, bo każdy krążek grupy Muse za każdym razem sprawia, że moje serduszko bije troszkę szybciej. Póki co mamy kolejny singiel z tej płyty. Singiel nosi tytuł Cryogen i właśnie teraz go dla Państwa zagram. No a przypominam, The Wow Signal, czyli kolejny album grupy Muse już w najbliższy piątek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Zespół, któremu jako jednemu z niewielu zespołów udało się odczarować PGE Narodowy, jeżeli chodzi o brzmienie, które, jak wiemy, na tym stadionie pozostawia wiele do życzenia. Foo Fightersi i These Days. Foo Fightersi, którzy zagrali 3-godzinny koncert i z tego, co słyszałem, było nawet coś słychać. Oby tak dalej, akustycy Stadionu Narodowego. Oby tak dalej. A za chwileczkę w SC Rock stare spotyka nowe. To znaczy nie takie nowe, bo ten numer ma już dobre 20 lat. Ale numer, z którego bierze, czerpie wręcz garściami, jest jeszcze starszy. Mówię tu o Kid Rocku i o numerze All Summer Long, w którym są oczywiście jasne odniesienia do Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd. To już za moment w SC Rock.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop, w każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock dobrze rokuje. Reklama.
4: Hey, what's up, this is Fred, Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
5: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set, słuchacie SK Rock.

Dopiero co wspominałem o tym, że Foo Fightersi odczarowali brzmieniowo PGE Narodowy. To znaczy, ja mam taką nadzieję i trzymam za to bardzo mocno kciuki. No to zobaczymy, czy to odczarowanie długo potrwa, bo już 18 i 19 lipca na PGE Narodowym ten zespół, którego właśnie wysłuchaliśmy. System of a Down i Aerials to za nami. A skoro o koncertach mowa, to ja przypominam i odsyłam Państwa na nasze sociale, bo ekipa Eski Rock jest w czeskiej Pradze na festiwalu Metronome. No i dziś główną gwiazdą wieczoru jest Sting. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, co oni tam robią przez te całe dnie, jak dobrze się bawią, no i jak te koncerty wyglądają, jak wygląda w ogóle cały festiwal Metronome w Pradze, proszę koniecznie odwiedzać nasze sociale i oglądać relacje, których jest tam co niemiara. A już teraz Westerok, The Black Keys i numer zatytułowany Lonely Boy.

0: Like a Rolling Stone to The Rolling Stones w SC Rock. Stonesi, którzy już niebawem wydają nową płytę. No i wszyscy jesteśmy ciekawi, czy za tą nową 25. płytą grupy The Rolling Stones podąży trasa koncertowa. Ostatnio trochę światła na ten temat rzucił Keith Richards, który stwierdził, że najbardziej wykańczające w ich wieku są podróże. Więc prawdopodobnie trasy takiej w klasycznej formie nie będzie, ale nie wykluczają panowie rezydencji. Londyn, Nowy Jork, Paryż czy Rzym. To mogłyby być miejsca, w których mielibyśmy zagrać serię koncertów w nowym formacie. Czyli dochodzimy do momentu, w którym to nie koncerty przyjeżdżają do nas, tylko my przyjeżdżamy na koncerty. Nawet jeśli to taki Londyn czy taki Paryż, to w sumie nie tak daleko. Rzym też bardzo fajnym rozwiązaniem może być. Zbliża się 12, to oznacza, że pora mi się z Państwem pożegnać. Już za chwileczkę Westerok Melina, my natomiast słyszymy się jutro w samo południe. Łukasz Szeciłowski za dziś bardzo dziękuję, pięknej reszty niedzieli życzę i do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama.
1: Słuchacie Eski Rock.

0: na Elski Rok.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz.
2: To jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie. I możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
0: Melina Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w Eserok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Eserok. Ze mną z Wami Zbigniew Parafianowicz. Witam serdecznie. Witam. Serdecznie gratuluję. Jesteś pierwszym gościem Meliny, który pojawia się po raz trzeci.
2: Bardzo mi miło.
1: Rekord.
2: Bardzo fajne miejsce. Każda Melina.
1: Jest w Melinie, tak. Każdy korespondent zagraniczny wie.
2: Jest, już jest polane, także.
1: Tak. Słuchaj, powiem tak. Gdybym... Znaczy, jestem fanem teorii spiskowych, więc mógłbym ukryć taką teorię spiskową, że Wołodymyr Zełenski jest specjalnym promotorem znakomitej książki Kłopot z Zełenskim, twojego autorstwa. Ty ją pokazuję widzom, którzy nas oglądają, słuchaczom, tytuł już wspomniałem. Jest to w pewnym sensie ciąg dalszy książki Polska na wojnie, też podobnie skonstruowana, to znaczy są to wypowiedzi anonimizowane różnych wpływowych ludzi, dyplomatów, polityków, urzędników państwowych. No jest to lektura absolutnie wybitna. Ja zachęcam wszystkich moich znajomych i nieznajomych, mówiąc, że niczego lepszego teraz w ogóle o polityce jako takiej nie przeczytają. Polecam to serdecznie Wam, drodzy widzowie i słuchacze. A teraz zostawiając... No i prawda jest taka, no, że koincydencja czasowa była mniej więcej taka, że wychodzi Twoja książka i Wołodymyr Zełenski podejmuje decyzję, która być może będzie omawiana za lata na seminariach naukowych o tym, jak wysadzić w powietrze właśnie pytanie co. No więc chciałem zacząć od takiego pytania, czy musiało dojść do tego, do czego doszło, to znaczy i pytanie, dlaczego akurat teraz? To znaczy w tym sensie, że przecież były ulice imienia bohaterów UPA i to po nazwiskach najgorszych zbrodniarzy i jakby wszyscy zainteresowani w Polsce o tym wiedzieli, żyliśmy i wydawało się, to będzie tak odwlekane w nieskończoność. A może się nie wydawał. Dobra. No więc pytanie, co i dlaczego się stało akurat teraz?
2: Stało się to, że prezydent Zełenski przybił państwową pieczęć i potwierdził autorytetem swojej prezydentury coś, na co nie umawialiśmy się w Wiśle z prezydentem Zełenskim. Mówimy tu o tym spotkaniu w Wiśle w lutym 2022, tuż przed wojną, kiedy prezydent Duda budował ten projekt Przyjaźń, który miał być takim lewarem do tego, żeby współpracować z Ukrainą przy jej obronie, utrzymaniu państwowości po inwazji rosyjskiej w lutym 2022. Ta umowa nieformalna dotyczyła takiego projektu, który polegał na tym, że Ukraińcy nie będą budowali państwowego patronatu nad zbrodniarzami, którzy mordowali Polaków. I nadanie imienia bohaterów UPA, wśród których jest również Kłym Sawur, czy Roman Szuchewicz, kieszonkowy Hitler Roman Szuchewicz. Nadanie imienia jednostce specjalnej, nawet nie specjalnej, to nie jest jednostka wybitnie brunatna, nawet w ogóle nie jest brunatna. Te oddziały samodzielne w dowództwo Północ, i ten pułk specjalny, który pod to podlega, to jest po prostu taki lubliniec, taka jednostka wojskowa komandosów w Lublińcu. To nie jest jednostka Tier 1 tak zwana, czyli na przykład nie wiem, Alfa, czy nie jest to ochrona osobista Zełenskiego. Jest to po prostu jednostka specjalna pod dowództwem sił specjalnych, właśnie taka jak Lubliniec. To nie jest Misanthropic Division, taka, która ma czaszki Totenkopf na swoim logo. To nie jest Karpaska Siege, która organizuje regularnie capstrzyki w Uszhorodzie, na których po prostu są flagi w stylistyce SS utrzymane. To nie jest pododdział Kraken, który ma na swoich sztandarach Szuchewicza. To jest naprawdę bardzo zachowawczy oddział, który będzie miał w swojej nazwie patronów bohaterów UPA. Zdaje się, że w pierwszej wersji nawet ten Kłym Sawur chodził gdzieś tam na rynku.
1: Tak mówią.
2: Tak. I to jest złamanie tej umowy z Wisły. Zełenski się nie wywiązał z tej umowy dżentelmeńskiej. Ona nie była na piśmie. To dotyczyła chowania tych elementów hajlujących, tych elementów brunatnych, które są po stronie ukraińskiej. W związku z tym naraził na ogromny szwank relacje z partnerem, moim zdaniem z partnerem, którego i tak nie szanuje, który i tak już mu w tym momencie jest niepotrzebny, którego nie docenia, niesłusznie moim zdaniem, bo jednak potencjał Polski jest duży i brak takiego sojusznika w sytuacji, bo też Zełenski nie do końca chyba jeszcze zdaje sobie sprawę, że jest właśnie, jak mówią kryminaliści na wschodzie, kidany, czyli jest że ktoś go za chwilę porzuci i wystawi, pozbędzie się go, tak jak Janukowicz mówi w tym Rostowie, mnie kinuli jak łocha, czyli porzucili mnie jak frajera. I za chwilę wielcy partnerzy Ukrainy, Wielka Brytania, Francja i Niemcy, porzucą też Zełenskiego. Porzucą Ukrainę, porzucą Zełenskiego. Niewykluczone, że Brytyjczycy już stawiają na Załużnego, jako na wtórnika Zełenskiego. Mówi się o tym, że ambasada brytyjska w Kijowie jest sztabem wyborczym Waurya Załużnego. Porzucając jakby Polskę, traci dość istotne aktywo w swoich relacjach z Unią Europejską, w aktywo, które podziela wizję bezpieczeństwa, taką jaką ma Ukraina. I w tym sensie jest to ogromny błąd, bo to jest z jednej strony chęć przypodobania się temu elektoratowi prawicowemu, czy powiedzmy skrajnie prawicowemu, takiemu wręcz hajlującemu na Ukrainie, i chęć zdobycia poparcia tego elektoratu, żeby potencjalnie wygrać z Załużnym, powoduje, że on likwiduje tak naprawdę istotne aktywo w relacjach międzynarodowych, jakim jest Polska, nie doceniając go, uważając nas za frajerów, właśnie za tych, którzy nie mają już nic do zaoferowania. Nawet prawdopodobnie te migi 29 nie są dla niego w tym momencie istotne, które wstrzymał wiceminister Tomczyk. Robi to w imię jakiegoś absolutnie drobnicowego interesu wewnątrzpolitycznego. Możliwe, że robi to również dlatego, że widząc to porzucenie, które się zbliża, chce uczynić z Polski drugie Węgry, w sensie państwo, które oskarży o wszystko, wszystkie niepowodzenia Ukrainy w polityce europejskiej. Jeśli na przykład zostanie zamknięta wizja szybkiej integracji europejskiej, o czym się też mowa, mówił to na konferencji prasowej przed kilkoma dniami również Radosław Sikorski, że państwa starej Europy nie chcą szybkiej integracji Ukrainy z Unią, w obawie, że Ukraina tą Unię po prostu rozbije, i my możemy w jego optyce, tak mam wrażenie też rozmawiając z ludźmi od dawna po ukraińskiej stronie, że Zełenski może szukać po prostu takiego kozła ofiarnego i uczynić Polskę tym kozłem. Natomiast tak naprawdę stoi za tym bardzo drobnicowy interes. To, co Riabczuk nazwał momentokracją, czyli nie tworzeniem dużych strategii, powiedzmy w kategoriach 5 lat czy 6, tylko szukaniem tego doraźnego interesu politycznego, tak jak Poroszenko robił to w 2017, budując ten kryzys polityczny, historyczny z Polską, też odwołując się do brunatnych tradycji, po to, żeby zbudować te swoje prawe skrzydło, patriotyczne skrzydło. Jak mówią deputowani ukraińscy, polityk ukraiński wtedy wchodzi w garnitur patrioty, uśmiechając się właśnie do tego prawego skrzydła. Przy czym jest to kalkulacja absolutnie, tak jak powiedziałem, drobnicowa, taka nie dostrzegająca strategicznych konsekwencji tego wyboru.
0: Melina Eski Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Może być wariant, jeden z wariantów podawanych, na przykład, który mi się nie chce wierzyć, że Władimir Zełenski nie przywiązuje wielkiej wagi do historii, a już szczególnie nie rozumie tego...
2: To nie jest sprzeczne. To nie jest sprzeczne.
1: Ale dobra, poczekaj, czyli mamy jakby niewyczuwanie historii przez Zełenskiego. Dalej... lekceważenie Polski i w ogóle nie traktowanie poważnie polskich obaw i emocji. Trzy, jeden z argumentów autorów ukraińskich, bałagan, że my Polacy nie doceniamy, uważając, że Ukraińcy są tak super teraz profesjonalni,

0: czasami jest też po prostu chaos i brak myślenia i po prostu zwyczajny bajzel. No i ten taki bardziej makiaweliczny, to znaczy to, co na końcu powiedziałeś, czyli ten ruch wyprzedzający, że w sumie każdy polski rząd, czy będzie rządziła Platforma, czy PiS, czy Konfederacja, będzie musiał bronić interesów polskiego rolnictwa, polskich przewoźników, polskich usług. No w związku z czym lepiej już teraz z Polaków zrobić sobie wrogów i potem pokazywać tylko, że mają hopla na punkcie.
1: Absolutnie. No to jest, zobacz, załóżmy, że Zełenski rzeczywiście dotrzyma słowa i przyjedzie do Gdańska na konferencję. Myślę, że w przeciągu...
0: Teraz pod koniec czerwca.
1: Wykluczone, że w kontekście tej konferencji dojdzie do odebrania orderu Orła Białego.
0: Podkreślmy, że rozmawiamy w momencie, kiedy Karol Nawrocki nadal nie podjął decyzji.
1: Ale jest prawie pewne, że podejmie decyzję o odebraniu tego orderu. Przecież Zełenski zyskuje, przynajmniej w jego mniemaniu, zyskuje narzędzie w postaci przedstawienia Polski jako furiata, czy państwa furiata, państwa, które jest sfoszone, państwa, które nie kieruje się interesami odbudowy, po które Zełenski przyjeżdża do Gdańska, państwa labilnego, które zmienia radykalnie optykę w porównaniu do 2022 roku. To są argumenty, które przez przeciwników upodmiotowienia Europy Środkowej, na przykład w Berlinie, czy również we Francji, bo przecież żadnemu państwu starej Europy nie zależy na tym, żeby ten region wschodniej flanki NATO się upodmiotowił i sam samodzielnie decydował o polityce bezpieczeństwa.
0: Ale z punktu widzenia, no może nie ekspert, francuski, ale to wygląda trochę dziwnie. Najpierw krzyczymy na Europę, że nie pomaga Ukrainie i trochę pouczamy, trochę obrażamy, po czym nagle, mówię z perspektywy kogoś, kto nie śledzi meandrów polskiej polityki, nagle wchodzimy w jakąś totalną walkę.
1: Tak, to jest do wykorzystania. To, o czym mówisz, jest do wykorzystania jako technologia polityczna. Natomiast ten, kto przynajmniej w jakimś takim minimalnym zakresie w dyplomacjach czy w służbach specjalnych państw francuskiego i niemieckiego śledzi wydarzenia na Ukrainie, wie, że to jest piąty rok wojny, a nie pierwszy. I że sytuacja jest odmienna. Że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, tylko jest państwem oczywiście fantomowym w sensie na przykład finansów publicznych, bo wisi na pieniądzach G7. Jest klientem po prostu wspólnoty międzynarodowej, ale państwem, które ma największą armię w Europie i możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji, niszczenia triady strategicznej, infrastruktury naftowej, uderzenia w miasta, zagrażania lotniskom cywilnym w Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. I państwa takie jak Francja i Niemcy też to wiedzą, rozumieją to. To jest pytanie, kto jak to państwo chce wykorzystać w Europie. Jako nie, Niemcy i Francja, jak rozumiem też państwa bałtyckie do pewnego stopnia, postrzegają Ukrainę jako prywatną firmę wojskową, którą taką siege, którą będzie można kozacką, którą będzie można wynająć na przykład do szybkich akcji, jeżeli Rosjanie naruszą na przykład integralność łotewską, a NATO będzie się wahać, co zrobić. To jeżeli na przykład Łotwa będzie miała umowę dwustronną o bezpieczeństwie z Ukrainą, to poza artykułem 5, po prostu w ciągu 24 godzin zjawi się tam batalionowa grupa taktyczna Madziara z dronami, która po prostu Rosjan zniszczy.
0: Wyjaśnijmy, Madziara nie premiera Węgier, tylko Madziara dowódcy ukraińskiego Węgrę.
1: Tak. Ukraińcy też właśnie w ciągu tych 5 lat trwania wojny, Madziar, czyli Brovdi, Węgier etniczny z pochodzenia z Zakarpacia, był przestępca, biznesmen, a obecnie dowódca wojsk systemu bezzałogowych, czyli wojsk dronowych, który stworzył te wojska w zasadzie od zera, własnymi ręcyma, jak mawia klasyk, od prostych chińskich mawików, które puszczał nad Bachmutem, do bardzo skomplikowanych uderzeń w głębi Rosji. To jest ogromna waluta Ukrainy do budowania relacji w regionie, sprzedawania usług w wojskowych.
0: On teraz znowu został po raz drugi przez rosyjskie sądy tam, nie wiem, tak, oskarżony czy skazany, tak?
1: Pewnie na tam potrójną karę śmierci, czy tam potrójny łagier. Jest jakby w tym piątym roku wojny, ta percepcja Ukrainy w Europie jest bardzo różna. W sensie w Polsce postrzegamy Ukrainę jako konkurenta do mówienia o tym, czym jest polityka bezpieczeństwa na przykład w Międzymorzu, też w Trójmorzu, prawda? Bo na przykład my postrzegamy to Trójmorze czy Międzymorze jako obszar, w którym moglibyśmy być liderem. Ale na przykład w pułku Azow, trzecim korpusie, który bardzo mocno jest przywiązany do idei Międzymorza, to Ukraina jest liderem Międzymorza. To Ukraina jako państwo, które ma bataliony zagraniczne, gruziński, czeczeński, białoruski, postrzega je jako elementy zmian. zmiany potencjalnie na Północnym Kaukazie za pomocą salafitów, których zatrudnia się jako najemników do walki z Rosjanami, na Białorusi przeciwko Łukaszence przez pułk Kalinowskiego czy batalion terror, czy w Gruzji na przykład przeciwko Iwaniszwilemu prorosyjskiemu za pomocą ludzi, dawnych ludzi Saakaszwilego, prawda? To jest państwo, które przez 5 lat wytworzyło realne narzędzia uprawiania polityki bezpieczeństwa, polityki wojennej, darwinistycznej, takiej, w której śmierć nie jest zjawiskiem, które kogoś przeraża, które powoduje, że nie pójdzie się w bój. I w tym sensie ta zmiana percepcji Ukrainy, która, tak jak mówię, pozostaje państwem fantomowym w sensie finansów publicznych czy demografii, bo jest to państwo, które ma poniżej 30 milionów mieszkańców, a miało 49 w 91 roku. Także, ale wymiar wojskowy powoduje, że jest to obiekt zainteresowania, zazdrości, uwagi, analizy w bardzo wielu poważnych państwach europejskich. I tutaj ten zarzut o to, że Polska kiedyś pomagała, a teraz nie pomaga, dla ludzi, którzy przynajmniej minimalnie śledzą tą zmianę, nie wchodzi w grę, bo ci, którzy tą zmianę śledzą, wiedzą, że to nie jest luty 2022, kiedy brakuje w czołgów T-72 w starszych wersjach.
2: Melina w

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w ESC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama. To jest ESK Rock.

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Przypomniało mi się opowiadanie autorstwa Rafała Ziemkiewicza w czasach, kiedy był pisarzem science fiction bardziej niż publicystą. On się nazywał bodaj Śpiąca Królewna i to był taki obraz, że byłe Sowiety się rozpadły i jest to generalnie strefa anarchii i Polacy są takimi jak Ukraińcy w tej twojej opowieści, czyli rodzaj najemno-interwencyjnych batalionów, ja tam dokładnie nie pamiętam, 30 lat temu to czytałem, ale właśnie, które pilnują tam porządku na wschodzie.
2: Ukraińcy już to robią nawet w skali globu. Zaangażowani byli w obalenie Asada w Syrii, zaangażowani są w Afryce Subsaharyjskiej, w państwach, w których są pozostałości grupy Wagnera, razem z Tuaregami, między innymi w Mali czy w Republice Środkowoafrykańskiej. Zatrzymują lub dokonują abordaży w okrętach w floty cieni, działają w sferze cyber, to jest w tym momencie ta kompetencja wojskowa, którą wypracowali, jest po prostu ich walutą. Łącznie z know-how, który wytworzyli w czasie wojny.
1: No to pytanie tutaj się pojawia, jakby i co my na to? Znaczy mówię w sensie my, państwo polskie, bowiem dosłownie przed wejściem tutaj do studia czytałem nowy tekst Wojciecha Muchy, który jakby kierując się interesem najlepiej pojętym polskim, uważasz, że po prostu w naszym, im dłużej, zresztą to jest puenta tej swojej książki, im dłużej Ukraina walczy za siebie, tym
2: kupujemy czas.
1: Nam oszczędza kłopotów, więc czysto pragmatycznie jest to nasz interes, ale on mówi, pisze jedną rzecz, że my nawet, jako państwo polskie, znaczy oczywiście teraz jest straszna wrzawa, ale myśmy nie sformułowali nawet podstawowych oczekiwań, to znaczy na przykład, że bezwarunkowe ekshumacje i bezwarunkowe uznanie rzezi łamane przez ludobójstwo wołyńskiej, łamane przez deklarację odcięcia się od ludobójczych tradycji części UPA. I on mówi, jak mają Ukraińcy nas poważnie traktować, skoro my nawet nie artykułujemy własnych oczekiwań i postulatów. Jak ty to widzisz?
2: Czy w sensie historycznym te postulaty artykułowaliśmy, formując ten kompromis z Wisły. I on był o 22 roku. I to miało sens, bo przecież było realistyczne. Zakładało uwzględnienie tej naszej wrażliwości, która dotyczy ludobójstwa na Wołyniu, z jakąś próbą takiego niewikłania się, nie mówienia im, jak mają na przykład nazywać ulicę. No bo to są decyzje samorządów. Jest mało prawdopodobne, że możemy na to wpłynąć, że te samorządy zapobiegną nazywania tych ulic. Na przykład często jest tak, że taki przypadek bardzo widoczny. Często minister Sikorski, minister Sybicha, czyli szefowie dyplomacji obydwu państw Polski i Ukrainy, powołują się na przykład konotopy, czyli wspólnego wysiłku wojennego Polaków i Ukraińców, który był udany, ciekawy i tak dalej. No internauci natychmiast wchodzą na Google Maps, prawda, centrum miasta, ulica Szuchewycza w konotopie, prawda, kieszonkowego Hitlera. Na tę ulicę najprawdopodobniej wpływ może mieć ograniczony. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to mogę zaproponować zakład o to, czy uda mu się wpłynąć na któryś z samorządów ukraińskich, czy żeby takiej zmiany dokonał. Chciałbym, żeby to było możliwe, ale niestety najprawdopodobniej będzie to trudne. Ale w sensie jakby przystawiania tej pieczęci państwowej przez rząd czy przez prezydenta na rebanderyzację i rebrunatyzację tego mitu założycielskiego, tu już mamy wpływ. I wydawało się, że w Wiśle stawiamy jakiś krok na drodze do tego, żeby tak było. Świadomość tego, że ta rebanderyzacja Ukrainy jest dla nas groźna, bo przecież każdy nacjonalizm, który ma w ostrze wymierzone w państwa inne niż Ukraina, jest groźny. Mówienie o tym, że to nie jest przeciwko Polsce, moim zdaniem jest fikcją. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest, przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełenski, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek w przypadku Polski. Rozmawia ponad głowami Polski z Brukselą. Próbował grać w Stanach Zjednoczonych, traktując nas jako klienta Stanów Zjednoczonych, próbował grać w Stanach na to, żebyśmy przekazali broń koreańską Ukrainie. To wszystko wynika z pewnej podbudowy ideologicznej, pewnego mitu założycielskiego, który buduje się w państwie, a który się opiera właśnie na tej wersji nacjonalizmu integralnego w wersji light, czyli tego, że żadne interesy innych państw się nie liczą, załatwiamy to na twardo, na zimno, bez uwzględniania jakichkolwiek kompromisów, jedziemy po całości. I tak jak mówię, Wisła była takim momentem, kiedy wydawało się, że Ukraina jest w słabszej pozycji, że my oferując jej współpracę możemy pewne rzeczy uzyskać, czy to historyczne, czy gospodarcze, czy militarne. Ukraina zawiodła. My jako państwo w 4 roku, w pomarańczowej rewolucji ją poparliśmy, wówczas też zawiodła. Nie tylko chaosem, nie mamy wpływu na chaos polityczny, który potem się pojawił na Ukrainie. W 14 roku też zawiodła, przyjmując ustawy o UPA po wystąpieniu Bronisława Komorowskiego w Radzie Najwyższej. Ja wiem, że prezydent nie ma o to żalu, często publicznie to wyraża. Ja pamiętam, że w 15 roku, wtedy po tym incydencie w Radzie Najwyższej przeprowadzałem wywiad z Bronisławem Komorowskim i on też powiedział, że w zasadzie miał pewnego rodzaju dezinteresemą w tamtej sprawie, co zresztą mnie zdziwiło swoją drogą. Natomiast było to jednak pewnego rodzaju splunięcie w stronę państwa polskiego. Zresztą te ustawy w ogóle referował w Radzie po Komorowskim syn Szuchewycza. Także to też jest niebywałe wręcz. Ja oczywiście Ukraińcy powiedzieli, że wszystko było przypadkiem. Tak samo jak wysadzili przypadkiem Tuska z pociągu. Zawsze wszystko jest przypadkiem, coś się dzieje dzięki siłom tam społecznym, dzięki jakimś procesom bliżej nieokreślonym. I ten 22 rok, tu też mamy jakąś zapowiedź kompromisu. Ukraina się wybrania z upadku, buduje mechanizmy finansowania swojej państwowości właśnie przez G7, przez Unię Europejską. Też w tym uczestniczymy, w tych 90 miliardach. I nadal w ramach tego integralnego nacjonalizmu w wersji light w żaden sposób nie respektuje interesów Polski, nie szuka kompromisów.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. A powiedz mi, a jakie było twoje podejście ewoluujące albo zmieniające się? Bo ja przyznaję się, że myślałem w pierwszym roku wojny, myślałem, że to będzie takie trochę przesiągnięty hipokryzją i lekką obłudą, ale w końcu tak zbudowany świat. Ta. Właśnie taka sytuacja, no dobra, będą mieli te ulice, będą jakieś tam oddziały, my trochę, znaczy w sensie polska klasa polityczna w sumie ponad podziałem będzie udawać trochę, że nie widzi tego. Pewne rzeczy Ukraińcy będą u siebie robić, że jakoś to będzie. No i się okazuje, że jednak nie jakoś to będzie i że walnęło po prostu na pełnej. Ale chciałem spytać o twoje opinie. To znaczy, co myślałeś w 22 i zarówno jeśli chodzi o wątek historyczny i na przykład... Zacznijmy od tego.
2: Myślałem, że rzeczywiście, że państwo ukraińskie tej pieczęci prezydenta czy szefa rządu stawiać nie będzie, że pójdziemy w tą hipokryzję pojednania, w takiego hipokryzję, każde pojednanie, czy to niemiecko-francuskie, czy denazyfikacja w Republice Federalnej Niemiec, wszystko jest oparte na jakimś micie, na jakiejś iluzji, na jakimś zapomnieniu.
1: Biskupi polscy do biskupów niemieckich.
2: No, to jest oparte na jakimś prawie do zapomnienia. To jakby nikt nie mówił, że organizacja Gelena, która budowała BND, była zbudowana głównie z oficerów Abwehry, wywiadu III Rzeszy, czy nikt nie wspominał o tym, że wykorzystywano naukowców, którzy pracowali dla Hitlera. Mieliśmy zresztą w Warszawie ambasadora, który był potomkiem asystenta Adolfa Hitlera.
1: No, o ile pamiętam, 24-33% deputowanych do Bundestagu to byli członkowie NSDAP, przecież facet, który pisał ustawy norymberskie, był współarchitektem niemieckiej polityki zagranicznej. Więc...
2: Zgadza się. Zdaje się, że do dziś na jednej z grup w takiej, powiedzmy, na WhatsAppie, w której prowadzimy gorące dyskusje na temat relacji polsko-ukraińskich z udziałem Polaków, Ukraińców. Ktoś nawet wrzucił jednostkę z miejscowości w zachodnich Niemczech, gdzie, na ulicy Romla, która zresztą ma imię Erwina Romla. To akurat jest rzeczywiście incydent warty w ogóle uwagi i przyjrzenia się, czy państwo nie poszło za daleko niemieckie jednak w upamiętnieniu dla generała III Rzeszy. Natomiast chodzi o to, że co do zasady Niemcy nie stawiają tej pieczęci, systemowo nie stawiają pieczęci, która miałaby dokonywać jakiegoś rebrandingu III Rzeszy czy poszczególnych bohaterów, poza jakimś szukaniem tam opozycjonistów, w Wilczyszaniec, zamach, że tak naprawdę w Stauffenberg to nie był nazistą, co prawda uważał Polaków za zwierzęta, a Żydów chciał eksterminować, natomiast no, zamach to bohater, jakoś tam się szukają takiej godności w tym całym bagnie, z którego wyszli po II wojnie światowej, natomiast co do zasady, no nie hajlują i nie stawiają tej pieczęci państwowej. I tu chodzi właśnie o to. To jest podstawowa rzecz. Nikt nie zabroni. Ja pamiętam już Chorod. Masa ludzi w hajlujących, czy też z tymi sztandarami nawiązującymi do SS, ale to gdzieś tam, to są te urodziny Hitlera w lesie, które są organizowane bez patronatu państwa, albo przynajmniej bez jawnego patronatu państwa, bo tu też muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że wtedy jak byłem w Uszhorodzie na tych obchodach okrągłej rocznicy karpackiej Siczy, to ci ludzie z tych formacji brunatnych, którzy maszerowali po Uszhorodzie, a potem mieli ten capstrzyk na cmentarzu, oni byli tam przywożeni przez autobusy należące do policji, do MSW. W sensie Awakow wtedy, budując ten korpus narodowy, sprzyjał w takim nastrojom, natomiast nie robił tego przynajmniej w świetle kamer i nie chodził się, nie obściskiwał i nie próbował tego sakralizować, tak jak zrobił to Zełenski. Tu chodzi tylko o to, żeby te trendy, które są nieakceptowalne w Europie, bo to też Europa, to mówił Łukasz Adamski, szef Centrum Mieroszewskiego, wiceszef Centrum Mieroszewskiego, mówił o tym, że to jest bardzo ważne zdanie. Mówił o tym, że Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Nie.
1: Ale wiesz, to jest ciekawa, nie wiem, jakie są twoje refleksje, bo ostatnio z powodów piłkarskich się tym znowu interesowałem. Kasus Chorwacji, gdzie zresztą relacje są głębsze, przecież z tego co pamiętam, to przywódcy UPA się szkolili w chorwackim państwie Ustaszów. Ale chodzi o to, nawet jak mówiłeś o zakazywaniu przez państwo pewnych rzeczy, no to na przykład to, ja teraz nie pamiętam, jakie jest to powitanie u Staszów, które niby jest zakazane w Chorwacji, ale które najpopularniejszy artysta muzyczny, Thompson,
2: on do dziś w ogóle funkcjonuje na statusie takiego...
1: Oni zagrali największy, mówi się, że największy biletowany koncert na świecie. 500 000 Chorwatów w zeszłym roku, czy 2 lata temu, kraju, który liczy kilka milionów, tak jakby w Warszawie 10 milionów przyszło na koncert i on ma zresztą, zdaje się, zakaz wjazdu do Szwajcarii, tam gdzieś jeszcze do jakiegoś kraju.
2: Ale w Szwajcarii, ja pamiętam, jak był mundial w Szwajcarii, grali Chorwaci, to mimo wszystko w Bernie śpiewano na głos Liepa coś tam właśnie Thompsona, tą taką o wielkiej Chorwacji piosenkę.
1: Tak.
0: Melina w S Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w Esse Rock.
1: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
2: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicową, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
1: Mówi psychiatra Olga Łoza.
0: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Polsce Rok.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz.
2: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
0: Melina w Esterok. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Nawet jak wprowadzasz jakieś... bo z tego, co rozumiem, prawodawstwo chorwackie zakazuje...
2: tak.
1: Tych...
2: nawiązań do państwa.
1: Nawiązań do i powitanie. A są ma to w pompie i setki tysięcy
2: no
1: słuchają.
2: Właśnie...
1: A jak srebrna reprezentacja Chorwacji, sam byłem wtedy w Chorwacji w 2018, celebruje w Zagrzebiu, to kogo zapraszają na scenę? Zapraszają Thompsona. Ja jako historyk, magister nauk historycznych, jakoś to naukowo rozumiem. Natomiast zastanawiam się właśnie, używając ukraińskiego przykładu, co to jest było?
2: To jest ta hipokryzja, którą na którą w polityce to jest ten kompromis zanurzony w hipokryzji. Chodzi o to, że państwo chorwackie, wstępując do Unii, musiało zakwestionować ludobójczy reżim, który kolaborował z III Rzeszą i był antysemicki, antyserbski, antybośniacki, anty w ogóle wszelki. Musiał oddać Ante Gotovinę, czyli generała już z czasów wojny o współczesne granice Chorwacji, do Hagi. Dla wielu bohatera, byłego weterana Legii Cudzoziemskiej, architekta operacji Oluja, musieli go oddać do Hagi, żeby zapłacić cenę właśnie za to, że nie czczą kogoś, kto jest obrzydliwym ludobójcą, ale gdzieś w Begrandzie to pozwolenie na Thompsona jest tak samo, jak jest pozwolenie w takie, powiedzmy, wewnętrzne przekonanie, że Hiszpan śpiewający Karel Sol, czyli hymn falangistów i ten hajlujący sobie w mieszkaniu prywatnie, nie stanowi państwowego przyzwolenia na rewitalizację w ideologii frankistowskiej.
1: To znowu, czy my jako państwo polskie, jako polska klasa polityczna sfrajerzyliśmy się, czy w roku 22 nie było innego wyjścia? No, jeżeli tak rozumiemy interes Polski, że jednak walka Ukrainy, walczą za siebie, ale my z tego korzystamy. Jak to widzisz z perspektywy roku 26?
2: Z perspektywy czasu uważam, że ten karnawał współpracy, przekazywanie broni realizował interesy państwa polskiego. I to jest zimna, chłodna kalkulacja tego, co się wtedy działo. Oczywiście można dzisiaj z perspektywy czasu mówić, czy warto było wtedy już wystawiać weksle i wozić je na bankową do bunkra dla Zońskiego. Może warto było. To jest kwestia do dyskusji. Natomiast co do zasady, oddawanie czołgów T-72 i PT-91, w których ginęli Ukraińcy, a nie Polacy, walcząc z Rosjanami, miało sens. Po prostu. To realizowało interes państwowy. To służyło interesom Polski. To jest takie anglosaskie podejście do wojny, w której po pierwsze prowadzisz ją nie na swoim terytorium, oddajesz sprzęt, czy też go przekazujesz, żeby w jakichś lendlisach, żeby ktoś po prostu za ciebie tą brudną robotę wykonywał. Odrzucasz te siły dalej. Na tamtym etapie, szczególnie przez 100 dni wojny, do momentu, kiedy Zełenski nie zaczął się wypierać przewodowa i nie próbował umiędzynarodowiać konfliktu, posługując się tragedią, wtedy zginęło dwóch Polaków, tak, prawda? Nie zaczął się posługiwać tą tragedią, żeby realizować jakiś swój partykularny interes. W tym pierwszym roku podejmowaliśmy właściwe, zasadne decyzje. Po prostu takie, które realizowały interes
1: Polski. A czy przewodowo było dla... ówczesnych rządzących jakby punktem przełomu. Zresztą piszesz i w Polsce na wojnie, i tutaj, że dla prezydenta Dudy to był na przykład
2: ONZ.
1: Wstrząs, że ktoś, kogo traktował jednak jako politycznego, powiedzmy, ale przyjaciela druha, okazało się, że jakby brutalnie i cynicznie
2: ugrywa.
1: Tak.
2: I to był i ONZ, i przewodów, bo to jest to wystąpienie w ONZ-cie Zełenskiego, w którym wrzucił Dudę do jednego worka z Rosjanami za to, że nie dopuszcza zboża rosyjskiego na polski rynek, tłumacząc, że to zboże ma trafiać na globalne południe, a tymczasem w większości trafiało do Turcji albo do Chin. Było po pierwsze oparte o kłamstwo, a po drugie było niesmaczne, zakładając właśnie, że w tej polityce europejskiej jednak przynajmniej markujemy, mówiąc komuś, że go nie lubimy, nienawidzimy, albo żeby sobie poszedł, to przynajmniej ubieramy to w jakieś ładne słowa, żeby to wyglądało sensownie. Ale przewodów to już jest bardzo konkretna sprawa, w której są ofiary. Zginęło dwóch Polaków. Państwo ukraińskie nie poczuwa się do dziś w obowiązku wypłacenia jakichś odszkodowań dla rodzin.
1: Nadal twierdzą, że to Rosjanie?
2: Tak. To dzisiaj jest to stanowisko oficjalne w Zełenskiego, że to nie oni, że to Rosjanie lub coś UFO może. Jakieś...
1: Ale powiedz mi, bo to, opisujesz to, a mnie to tak ciekawi tak mentalnie. No bo z takiego polskiego punktu widzenia, czy powiedzmy zachodnioeuropejskiego, no to przecież gdyby Zełenski powiedział tak, nasze rakiety blisko granicy, bronimy się, bronimy też was, bardzo przepraszamy, przyjechał przeprosił coś. No wiadomo, to co politycy robią w takich sytuacjach, nawet właśnie wspomniana hipokryzja. Czemu aż tak zaparty?
2: Bo postsowiet nie okazuje słabości, albo też szuka zdań, które markują rzeczywistość, a nie ją opisują. Ja pamiętam, znałem takiego spin doktora Wiktora Janukowycza, jeszcze sprzed Majdanu w 2014 roku. On też w czasie Majdanu jeszcze współpracował z Klujewem, potem z Janukowyczem, który opisywał mi właśnie, jak on postrzega na przykład działanie swoje jako technologa politycznego. I mówi mi, że właśnie stworzył think tank, który się nazywa Przejrzysta Demokracja. Nie? On jako właśnie ten wspierał autokratę i stworzył think tank, który się nazywa Przejrzysta Demokracja. I mi tłumaczy, wiesz, no, tak jak kiedyś mówiło się dojrzały marksizm o czymś. Nie? I to jest właśnie ten opis rzeczywistości, który oszukuje się tą rzeczywistość za pomocą słów, za pomocą zaklęć pewnych. A z drugiej strony jest to silne poczucie tego, że nie należy się cofnąć, bo cofnięcie się jest oznaką słabości, a oznaka słabości w tej posowieckiej polityce jest karana najbardziej. Nie ma większej zdrady czy sprzeniewierzenia się zasadą uprawiania polityki niż okazanie słabości, bo to jest polityka głęboko przesiąknięta zasadami świata
1: kryminalnego. Dlatego bardziej szanowali Orbana, który się z nimi napieprzał, tak, niż Dudę czy polski rząd, który im szedł na rękę.
2: Tak. Melina Eski Rock.

0: Kalina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. W książce opisujesz, jak na ministra Kołodziejczaka byli wypuszczani polscy dziennikarze, teksty w polskich mediach, tak, przez ukraińskie służby, PR-owców, etc. Co możesz powiedzieć o tym mechanizmie?
2: No to jest zresztą, to może też warto zaznaczyć to, że wiceminister, dziś polityk, już nie wiceminister, bardzo się na mnie za to obraził i chce, zdaje się, ze mną prowadzić jakiś spór sądowy w tej sprawie, bo kwestionuje fakt w Kołodziejczak.
1: On chce z tobą?
2: Tak. Z powodu tego, co się
1: pochlebne dla niego.
2: Ja też tego nie rozumiem, dlaczego on tutaj, ja też mi się wydaje, że to jest opis mechanizmu, jak go próbowano zniszczyć.
1: Tak, czyli on jest tutaj celem i ofiarą ukraińskiego, czarnego PR-u.
2: Absolutnie. Absolutnie. I co więcej, on chyba nie zdaje sobie sprawy, wysyłając mi to pismo, że to zdjęcie, jak śpi, istnieje. Ja je mam. W sensie, takie są fakty.
1: To powiedz, zrobili
2: Chodzi o to, że Kołodziejczak zasnął na negocjacjach

0: z Ukraińcami i oni narobili mu zdjęć. Jak śpi na
1: komandze.
0: I potem zaczęli przedstawiać wersję, że jest niezrównoważony. Po to, żeby mu zaszkodzić. I to był,
1: a może,
0: to
1: może,
0: był,
1: może minister Kołodziejczak po prostu nie przeczytał twojej książki, nie rozumie?
0: Możliwe, że znają z omówień. To tam jakby zakładam to, bo moja intencja była prosta w tej książce, żeby pokazać, jak strona, z którą negocjował, cynicznie wykorzystała to jego przyśnięcie na negocjacjach, żeby zbudować wokół niego fałszywą legendę człowieka, który jest niestabilny. I rozpowszechnić ją w polskiej infosferze, co zresztą częściowo im się udało. Bo krążyły te informacje właśnie o tym, że zaczęto spekulować na temat tego, co się stało z wiceministrem, dlaczego się dziwnie zachowywał. Ukraińcom się to udało. I to zdjęcie w ogóle, jak pan Kołodziejczak go nie ma, to mogę mu je dostarczyć. Będzie mógł zobaczyć, z której strony jest to robione. Jest robione z perspektywy delegacji ukraińskiej. I to wyraźnie widać, że był po prostu obiektem w takiej próby, to się mówi moczyłowo, czyli podtapianie przeciwnika, by osłabić jego pozycję w tych negocjacjach, udowodnić, że jest człowiekiem niepoważnym, że jest człowiekiem niegodnym tego, żeby te negocjacje prowadzić. Miał też, jakby żeby była jasność, moim zdaniem Kołodziejczak bardzo asertywnie zdefiniował te interesy rolne w tamtym momencie. Zresztą tego, że wywodził się z Agrouni, z organizacji, którą też zresztą Ukraińcy przypisywali, nakładali ruskie onuce tej organizacji, szukali tam pieniędzy rosyjskich, nigdy ich nie znaleźli. On miał dobrze przemyślane to, czego chce od Ukraińców, od ukraińskiej strony. I ukraińska strona, żeby tą jego pozycję w negocjacjach osłabić, uderzyła w niego spinem, który rozpowszechniała w mediach i polskich, i ukraińskich na temat właśnie tego, że jest niepoważny. Dystrybuując to zdjęcie.
1: Jak to wyglądało technicznie? Czy oni to wrzucali u siebie w mediach ukraińskich, licząc na to słusznie, że Polacy to...
0: To tak nie działa. To jest to tak, że na przykład tak jak Jurij Łucenko spinował wersję o tym, że Balcerowicz może zostać premierem Ukrainy. Słyszeliście tam w chłopacy, tam taka jest mowa, że tam samolot lata Poroszenki prywatny do Warszawy po to, żeby wozić Leszka Balcerowicza, bo mam premierem zostać. Niby trochę taki, żeby można było się ewentualnie wycofać, jak coś tam jest za dużo nakłamane, jak się poweryfikuje in minus. Oczywiście ta informacja o Balcerowiczu się sprawdziła w 100%. O tym, że dostał propozycję, finalnie został szefem doradców Poroszenki. W wywiadzie zresztą ze mną i z Michałem Potockim przyznał, że tą propozycję bycia premierem dostał pod nazwiskiem. I tylko chodzi, jakby wróćmy o to, jak to się spinuje. Chodzi o to, że to się puszcza w obieg te informacje do pewnej liczby dziennikarzy takie info, żeby zbudować jakby największą ilość korzystnych jakby puzli, które mają opisać tą rzeczywistość.
1: Chodzi mi o to, jakie są ewentualnie, czy to jest bardziej wykorzystywania pazerności dziennikarzy na newsa, czy po prostu jednak są jacyś dziennikarze robiący dla...
0: Nie, ja myślę, że to jest natura po prostu mediów, które, po pierwsze, media są szybkie, tak? To media muszą być szybkie, muszą mieć newsa. Weryfikacja zawsze trwa. Kosztuje czas, energię, kosztuje... Tak, nie? To jest, wiesz, pogoń po prostu za informacją, za sensacją. I to politycy nawet mają określenie na to, również polscy. Mówią, że karmią dziennikarzy. Jak opowiadają im różne historie, wiedzą, że one szybko po prostu trafią w obieg. W zasadzie dla polityka to nie żadnych konsekwencji. Jeżeli działa off the record, może mówić, co chce. Oczywiście, tu też można sformułować ten zarzut pod adresem mojej książki, że ona jest anonimowa, no, tylko że ja jakby daję sobie czas na to, żeby te informacje, które ktoś przedstawia, poweryfikować w źródłach i zbadać je z różnych perspektyw. Bo jeżeli ktoś mówi mi o faktach, to te fakty musiały mieć miejsce. Jeżeli nie jestem w stanie ich potwierdzić w drugim, w trzecim źródle, że miały miejsce i że tak wyglądały, nie uwzględniam takiej informacji. To jest ta formuła Chatham House, ona jest nawet jeszcze bardziej wymagająca do pracy niż pisanie, nawet danie pod nazwiskiem jakiejś jednoźródłowej informacji, bo po prostu trzeba głęboko wejść w tą sferę faktów i po prostu w wielu, wielu źródłach próbować ją weryfikować, żeby znaleźć tą warstwę prawdziwą, a nie spinerską. No i między innymi ta kwestia dotycząca ministra Kołodziejczaka, no ona owocuje tym, że istnieje po prostu zdjęcie z tamtych wydarzeń. Melina w

0: promocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: nie,
1: kiedy?
2: Przez, nie,
1: kiedy
2: straszcie.
1: To... A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy. Ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jestem
1: czasu.
3: Jestem na etapie, jest, bo to się nigdy nie skończy.
1: W życiu w ogóle najwięcej czasu pochłania nam wychowywanie naszych własnych dzieci.
2: No to też.
1: I Wojtek jest na tym etapie teraz, że ty jeszcze nawet nie wiesz, ile to potrwa, bo to potem nagle się zacznie szkoła, pomyślisz sobie, rany boskie,
2: nie,
1: kiedy?
2: Przez, nie,
1: kiedy
2: straszcie.
1: To... A potem coś, nie, przecież to się nigdy nie skończy. A potem nagle masz dorosłe dzieci i nie wiesz kiedy. Ale fakt faktem, że to pochłania dużo
3: jestem
1: czasu.
3: Jestem na etapie, jest, bo to się nigdy nie skończy.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
7: To jest...

0: Alina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. A czy ja ci powiedziałem, może nawet tutaj ci powiedziałem przy naszej jakiejś poprzedniej rozmowie, co mi powiedział pewien dyplomata polski o Polsce na wojnie, o twojej książce?
2: Dawaj, mówię, nie mówiłeś.
1: Że bardzo dobra książka, ale nie powinna się ukazać.
2: A, okej, okay, to tak, to też parę takich razy słyszałem taką, tak. Tak, tak było.
1: Tak. Ja go rozumiem.
2: Ja też rozumiem. Te interesy się rozjeżdżają. Jesteś też dziennikarzem. Doskonale wiesz, że te nasze interesy się po prostu rozjeżdżają. Z administracją państwową czy ze światem polityki. One nie są spójne. My mamy pracujemy dla czytelnika, któremu chcemy pokazać jak najwięcej i ujawnić jak najwięcej, a politycy, czy też przedstawiciele, szczególnie resortów siłowych czy dyplomatycznych, dążą do tego, żeby te jakby informacje, jak najmniej informacji ujrzało światło dzienne. Ewentualnie, żeby ujrzały informacje dzienne spin, który stawia ich w roli na przykład bohaterów wielkich.
1: Powiedz mi, a czy Aleksander Kwaśniewski jest według ciebie ukraińskim lobbystą?
2: Na pewno ma bardzo długą relację z Leonidem Kuczmą i z Pińczukiem, natomiast jestem przekonany, że wykorzystuje ją przede wszystkim na korzyść Polski. Nie ma takiej sytuacji, w której też słyszałem opowieść taką zakulisową na temat tego, jak Kwaśniewski zdemontował opowieść o umowie o minerałach podczas jednego z forum YES. Zapytał wszystkich uczciwie, poprosił o dowody na temat w obecności członków rządu, też chyba Szmychala, zdaje się, poprosił o to, żeby mu powiedziano i Amerykanom w zasadzie o czym my mówimy, o jakich minerałach, gdzie one są, jakie są ilości, gdzie to jest, czy macie to udokumentowane, jak to widzicie. Nie, Kwaśniewski nie jest facetem, który, tak jak Boris Johnson, załatwia przemówienie Trumpa dla Ukraińców, dlatego, że pracuje po prostu dla fundacji Pińczuka. Tutaj o nim nie można powiedzieć. To jest facet, który po pierwsze bardzo głębokie zrozumienie ma dla polityki ukraińskiej i dla uwarunkowań dotyczących elit ukraińskich. Doskonale orientuje się też w tym, kto kogo zna. Na przykład to, że Pińczuk zna Kiryła Dmitrijewa, czyli głównego negocjatora.
1: Pińczuk, czyli zięć Kuczmy.
2: Bardzo ważna osoba. Człowiek, który ma ogromne zasoby finansowe do tego, żeby właśnie budować ten świat.
1: A Kiryłow, czyli człowiek do zadań specjalnych Putina, wykształcony w Ameryce, tak. Świetnie się prezentujący w amerykańskich mediach i odpowiadał za negocjacje
2: amerykańsko-rosyjskie dotyczące Ukrainy. Spinował tą wersję ukraińską.
1: Pińczuk się z nim zna.
2: Tak samo jak prywatnie też zupełnie niezłą relację ma Roman Abramowicz z wieloma przedstawicielami świata biznesu ukraińskiego. No, ostatnio zresztą rozmawiał też z Zełenskim. Znowu jest wykorzystywany kanał komunikacji, bo też tak to działa. I teraz tak, zastanówmy się, czy jak określimy wobec tego Romana Abramowicza czy Kiryła Abramowicza? Kto do kogo biega? Kto kim kręci w takiej relacji? Pińczuk Dmitrijewem czy na odwrót? Czy Abramowicz kręci Zełenskim czy na odwrót? Czy może Putin kręci Abramowiczem albo Abramowicz Putinem? Może dostarczając informacje od MI6, bo przecież jego interesy życiowe są w Londynie. Jak się wejdziemy głębiej w tą taką skomplikowaną rzeczywistość uwarunkowań postsowieckich, w których pojawiają się różni dziwni ludzie, którzy są piją, szaszłyki robią, chodzą do bani, chodzą do domów uciech, dyskutując o różnych sprawach, te jakby ustalenie tego na końcu, kto tak naprawdę dla kogo gra, czasami bywa po prostu trudne. Dlatego też warto zachować trochę pokory w takich ocenach, jakby tych ról właśnie, które są, nie da się ich odkodować w taki zero-jedynkowy sposób.
1: W tej książce, która porusza bardzo wiele tematów, ale jednak jest na jakimś bazowym poziomie książką o Zełenskim, o fenomenie Zełenskiego, jedna z wielu rzeczy, która mnie zafrapowała, to jest ten obraz małego chłopca z przemysłowego miasta, hutniczego miasta, żelaznego miasta Krzywy Róg, który wyrasta w jakby otoczeniu paragangsterskim, żulersko-młodzieżowym, tam zapomniałem, jak oni się nazywają, te
2: biguni.
1: Dokładnie. A jednocześnie jest takim Billy Elliotem, który chodzi na zajęcia tańca, śpiewu i tak dalej. Nic
2: tak,
1: do niczego
2: jest,
1: nie pasuje.
2: Absolutnie.
1: Jeszcze Żydem jest.
2: Tak, i to nie pasuje zupełnie. Jest z rodziny inteligenckiej, raczej też tej takiej inteligencji przemysłu, takiej technicznej, gdzie rodzice nie chcą, żeby on się tam zadawał z tymi bigunami, gopnikami, dresiarzami, wszystkim tym całym tym półświatkiem takim osiedlowo-bramowym, bo wiesz, to też my sobie nie zdajemy sprawy z tego. Ja na przykład znam osobiście bardzo wielu ludzi, którzy wyrastają zostali w tak zwanych szalonych 90. w byłym ZSRR, czy to na Litwie, czy na Ukrainie, czy na Białorusi, czy w Rosji. I te ich opowieści na temat tego, jak wyglądała tam przemoc w stosunku do tego, jak wyglądała na przykład przemoc na Pradze w Bramach z wyrywaniem torebek, czy na Wildzie w Poznaniu, to wygląda, to nie przypomina tego, co się działo w takim krzywym rogu. To były statystyki pełne zgonów wynikających z przemocy, często na tle narodowościowym, na tle seksualnym, z przemocy po prostu dla przemocy. I w takich okolicznościach rzeczywiście ten Załański dorasta. Później zarabia pieniądze w Moskwie, czyli też w mieście, które nie wierzy łzom, prawda? Które nie jest łagodne.
1: To był wielki film.
2: Tak, to prawda. I to jest, wiesz, on w pewnym momencie dostrzega to, że ta jego ekipa, ten kwartał dostrzega, że ta Moskwa po 14-15 roku, że na nich zaczyna wypluwać, że ich nie chce, że się ujawnia ten wielkoruski stosunek do wszystkich innych narodów, które tworzyły ZSRR, czyli pogarda dla nich powszechna, ale mimo wszystko, no przecież on tam dorasta zawodowo w Moskwie, nie dorasta w Nowym Jorku, nie na Manhattanie czy w Londynie, dorasta w Moskwie.
0: Melina w Es Rock.

0: Kalina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Zbigniew Parafianowicz. Wielu Polaków, też u mnie, było jeszcze, nie mówię, że u wszystkich, u bardzo wielu, było tak, jeszcze bardziej, na początku było uczucie romantyczne, tak? Czy w roku 2014, myślę, kurczę, jest taki świetny dokument na Netflixie, widziałem Zima bez ognia, czy cała Zima bez ognia, jakoś tak. W każdym razie, no właśnie, ta romantyczna wizja Majdanu, potem jest romantyczna, romantyczne uczucie na początku wojny i narastające zdziwienie, rozczarowanie, czasami nieartykułowane, bo człowiekowi też się trochę głupio przyznać, no. Że...
2: Ale wiesz, bo tutaj nawet na tym etapie wojny w ogóle na Ukrainie, to jak jedziesz powiedzmy do Kramatorska czy Druszkiwki, wchodzisz już w tą taką strefę ryzykowną, to nawet wojna już przestała mieć jakiś taki wymiar powab taki romantyczny, bo jak ci umowny dron w samochód i oderwie ci łeb, to co w tym jest romantycznego tak naprawdę w takiej śmierci na wojnie, czy w jakiejś takiej wizji tego, co się wydarzyło. Nawet nie wiesz, kto tak naprawdę tego drona odpalił i go posterował nim, w sensie jakby nie widzisz mordy nawet człowieka, który ci ten łeb oderwał, nie? I jakby, znaczy wojna w ogóle już dawno przestała być tam romantyczna na tym wschodzie, bo jak siedzisz po kolana w błocie i w zimie i musisz po prostu walczyć ze szczurami czy z wilgocią, to wcale nie ma to nic wspólnego z jakąś wizją ciekawą.
1: W stosunku polskich sympatyków sprawy ukraińskiej. W tym kontekście mówiłem o romantyzmie, nie o samej wojnie, broń Boże.
2: Ale wiesz, jeżeli jakby nawet sama instytucja wojny przestaje być dla ciebie atrakcyjna, tak. Jako coś, co po prostu mitologizujesz, coś, co, o czym opowiadasz w kategoriach właśnie jakiejś fascynującej przygody, no to też jest pewnego rodzaju taki moment, który mówi ci, w jakim etapie historii jesteś. Jakby, jak nie ma w tym już nic takiego powabnego. Właśnie tak jak mówiłem o tym dronie, który ci po prostu wleci od góry, uderzy w samochód i ci oderwie łeb, nie? To też jest jakby element tego leczenia się z różnych złudzeń.
1: Jeszcze chciałem zapytać, co masz, pada tutaj ładne słowo u ciebie, opis pewnej grupy, ekspertoza.
2: Może jest spetroza, jest jeszcze drugie, bo to polski świat ekspercki jest niedofinansowany, moim zdaniem bardzo niesłusznie.
1: I właśnie tu chciałem, bo twoi, właśnie nie wiem, czy mówię pod nazwiskiem, czy nie pod nazwiskiem, więc nie powiem kto, się domyślisz, przynajmniej jeden z kolegów mówi, że po prostu część polskich ekspertów no, jest na finansowaniu ukraińskim, bo że nie ma w Polsce kasy, to jeżdżą tam prosić o granty, a potem występują jako niezależni.
2: Nie, no jest to samo dotyczy też i pieniędzy z Niemiec. To jest jakby, to też jest pewien problem, że na przykład polskie państwo nie zapewnia właściwego finansowania, bo wiesz, jakby wiadomo, że jakby nie chcesz dawać kasy komuś, kto ci jakieś tam rozkminy podaje, niespecjalnie atrakcyjne, ale z drugiej strony państwo dając kasę może też wymagać od tego, żeby te na przykład analizy były sprawdzalne, bo przecież to może nie jest matematyka, ale jeżeli prosisz kogoś o analizę i mówi ci, że Krym nie odpadnie, nie będzie aneksji, no to możesz go rozliczyć z tego, że cię karmił po prostu taką wiedzą, a ty mu za to płacisz. Natomiast jakby nie ma w państwie takiego poczucia, że należy to finansować, budować ten sektor, który jest dla ciebie niezależny, prawda? Stąd też część ludzi szuka po prostu na zewnątrz tych pieniędzy atrakcyjnych. Potem na przykład w Republice Federalnej Niemiec i spinuje te wersje na przykład historii o tym, że Polacy to w zasadzie gorzej niż III Rzesza była, albo że UPA to tak samo jak AK. No przecież to się skądś bierze też. To nie są przypadkowe, czy na przykład zgoda na to, żeby nazwać pomnik nie ofiar polskich Niemiec nazistowskich, tylko słowiańskich ofiar na przykład przemocy tam III Rzeszy albo nazistowskiej III Rzeszy, już bez używania niemieckiej. No to się skądś bierze. No, ci ludzie, wiesz, jest taki naturalny mechanizm, że jeżeli wejdziesz w jakieś takie środowisko też towarzyskie, takie powiedzmy think tanków zagranicznych, które ci dają hajs na pracę, to też czujesz się taki zobowiązany wobec nich. Wiesz, masz tam kolegów, gadacie ciągle utwierdzając się w tych poglądach swoich, że właśnie jest tak, prawda? I owocuje to pewnego rodzaju takim zachwianiem perspektywy takiej egoistycznej, to darwinowskiej na politykę.
1: To szanowny panie Zbigniewie, to ja poproszę o takie final statement naszej długiej rozmowy, ale zupełnie poważnie, to twoje. To znaczy takie, wiesz, punkt, jak lead do tekstu, to znaczy, co jest czy walka Ukrainy jest naszym interesem, czy nie. Czy co powinniśmy, jak się powinniśmy zachować, ale takie, wiesz, dosłownie w punktach. Wiem, że się uśmiechasz, bo to, takie upraszczanie to jest, ale wiesz, tak jak mówiono, że słup jest dobrze zredagowanym drzewem, to ja teraz było drzewo, teraz poproszę o końcowy słup, to co uważasz, że najważniejsze, jeśli chodzi o twój stosunek do relacji polsko-ukraińskich i ukraińskiej wojny z Rosją w czerwcu 26 roku.
2: To zacznijmy od tego, co jest ważne dla Polski na tej wojnie. Pierwsza sprawa i najważniejsza na tym etapie, moim zdaniem, do rozważania dla polskiego świata politycznego, to jest wyjście z zależności i poczucia Nelsonów moralnych, które są zakładane przez władze w Kijowie. Takich na przykład jak to, że oni za nas walczą. No oni za nas nie walczą. Nie walczą też za Europę, walczą za siebie. A przy okazji realizują interesy Polski i Europy. Druga sprawa jest taka, tak, Ukraińcy kontynuując wojnę dają nam czas, który Polska powinna dobrze wykorzystać, a nie wykorzystuje go właściwie, choćby nie uwzględniając tego elementu dronowego w całej transformacji sił zbrojnych. Kolejna sprawa jest taka, że dobrze by było ustalić, jakie jest 10 strategicznych celów polskiej polityki wobec Ukrainy, a nie 10 kaganków oświaty, które my tam chcemy zająć do państwa, traktując je protekcjonalnie, trochę też myśląc o tym, że właśnie my jesteśmy w jakiejś tutaj pozycji nauczyciela, czyli 10 powodów, dla których które są dla nas kluczowe na Ukrainie. Kolejna sprawa to jest ponadpartyjna dyskusja w Magdalence, bez kamer, czy w jakimś innym miejscu obsługiwanym przez polskie służby specjalne, w którym można znaleźć brutalne metody realizacji tych 10 celów strategicznych państwa polskiego wobec Ukrainy. I piąty punkt tego ociosanego drzewa, o którym mówisz, to jest realizacja tego, czego Polska chce od Ukrainy.
1: Kropka. Dziękuję uprzejmie.
2: Ja dziękuję. Zbigniew
1: Parafianowicz, to był trzeci raz.
2: Rekordista.
1: Kiedy czwarty.
2: Tak. Wyjdę z tej beczki.
1: Nie, spokojnie. Bardzo ci dziękuję.
2: Miał ten kolejny program, no już się wyłaniał z tam.
1: Więc drodzy państwo, kto nie czytał, serdecznie polecam Kłopot Załęskim. I też wcześniejszą książkę, czyli Polska na wojnie. No, świetnie się to czyta. Ja to jeden wieczór. A potem robiłem notatki takie, jak się przygotowywałem do egzaminu z historii starożytnej u profesora Lengauera na historii. To ja tutaj też tak jak Stary Testament czytałem. Dobra.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Melina.

0: autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Wyspa Drzewo Zamek. Jedna ze spokojniejszych piosenek zespołu, który jednak był bardzo rockowym zespołem, bardzo gitarowym. To perfekt. Jarosław Bierajewicz mówi: dzień dobry, pozdrawiam z chłodnego, klimatyzowanego studia poznańskiego Ski Rock. Za oknem sami państwo wiedzą, jak dziś jest. Upał taki, że nawet można powiedzieć, że Polska stała się ciepłym krajem. Zapraszam do 18:00. Suede teraz, a potem kultowe historie.
1: Ten kawałek

Don't Stop Believing, Journey w Estee Rock. We wtorkowej audycji wieczornej, to był Dobry Rok, grałem Państwu oryginał pewnej piosenki, która teraz pojawi się w wykonaniu zespołu Faith No More. Zespołu, który kilka dni temu na Instagramie wrzucił taką grafikę, z której można wnioskować, że rok 2027 będzie rokiem ponownego, aktywnego działania zespołu. Czy to będzie oznaczać nową płytę? Tu raczej wątpię, ale spodziewamy się koncertów. Także tutaj u nas w Polsce. Trzymamy za to mocno kciuki. A ta piosenka, o której mówiłem, która w oryginale pojawiła się we wtorek, a teraz zagrają ją Faith No More, to piosenka Easy, którą przed laty nagrali The Commodores. W składzie tego bardzo popularnego amerykańskiego zespołu przed laty był Lionel Richie. Człowiek, który potem zrobił karierę solową, wiecie Państwo, takie rzeczy jak Hello, tam była nagroda Grammy, no i potem bardzo mu się dobrze wiodło bez kolegów z kapeli. Pan Lionel Richie miał wczoraj urodziny, 77.

0: całego czarnego albumu, który bardzo lubię. Ten numer lubię najbardziej. Sad But True. Być może nawet to jest moja ulubiona piosenka zespołu, który nazywa się Metallica. W Easter Rock za moment będziemy śpiewać wszyscy razem. Nawet jak Państwo niespecjalnie chcą się przyznać do tego, że lubią zespół Jam, to jak leci w radiu piosenka Jak malowany ptak, to z całą pewnością będą Państwo pod nosem nucić razem z nimi.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Easter Rock.
2: Abelard. Giza.
3: To jest w ogóle sen, który co jakiś czas wraca, że coś mówisz i już za chwilę wam powiem, już za chwilę. I oni tak, jest cała sala na początku i powoli masz, wiesz, to jest masakra. Teraz się boję tego i boję się autentycznie, że usiądę sobie w te wakacje, otworzę laptopa, będzie taki pusty ekran z takim kursorem migającym i stary, co tam się wydarzy, to nie wiem. Pamiętam, jak leżałem sobie w pociągu, jak cały mój kabaret spał. Wracaliśmy z Krakowa, z kabaretów, przeglądu kabaretów Paka do Gdańska i pamiętam, wygraliśmy wtedy, zajęliśmy pierwsze miejsce i ja leżałem i myślę sobie, kurczę, ja już nic śmiesznego nie wymyślę. Ja już nic oprócz programu o mnichach, bo taki mieliśmy program, nie wymyślę nic śmiesznego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w Esce Rock. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
10: Reklama.
11: Hi, you're listening to Serge Tankian.
12: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Esca Rock.

Nightcall, zespół Inhaler. Kiedy zwykle w czerwcu wracam do tej historii z francuskiej Riviery, to mówię o tym, że tam jest piękna pogoda. Akurat u nas też bardzo piękna, może nawet lepsza niż i cieplejsza niż tam w tej chwili. No w każdym razie cofniemy się do roku 1980, a więc to 46 lat temu wydarzyło się, gdy zespół The Stranglers spędzał uroczy tydzień na tejże właśnie francuskiej Rivierze. No i co ciekawe, mimo pięknej pogody członkowie grupy w zasadzie nie wrócili z tego wyjazdu opaleni. No ale w więzieniu trudno się opalić. Zaczęło się od zaplanowanego koncertu na terenie uniwersyteckiego kampusu. Koncertu, który w tejże Nicei zespół w sumie pojawił się na scenie, ale się nie rozpoczął. Wszystko z powodu niedostarczenia przez organizatora sprzętu na scenę, w tym bardzo ważnego generatora. No i zespół tłumaczył spokojnie ze sceny, że nie są w stanie zagrać. Nie ze swojej winy, a pod nią wzburzony tłum, nie słuchający ich, zaczął konkretną rozróbę. Perkusista, Jet Black, zeznawał potem w sądzie, że studenci rozbijali miejsce, a oni siedzieli w ich busie. A kiedy to się skończyło, było dość ciemno, bez oświetlenia, no i potem po prostu wyruszyli. Mogę tylko powiedzieć, wysoki sądzie, że wszędzie było dużo tłuczonego szkła, a niektóre palmy zdawały się tlić. Mimo, że zespół zarzekał w sądzie, zarzekał się, że nie zachęcał tłumu do zamieszek, sąd w Nicei miał nieco inne zdanie i skazał muzyków na tydzień odpoczynku.

0: Way Down We Go zespół Kaleo, kapeli pochodzącej z miejsca, które powinni odwiedzać o tej porze roku i w ogóle latem ci, którzy nie cierpią upałów. W Reykjaviku zdaje się 13 stopni w tej chwili, więc pogoda taka, nawet bym powiedział, jesienna. To jest normalne dla tej wyspy. 15 za moment. Pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami, drugą tworzy grupa Cedar ze swoją wersją Carol's Whisper.
1: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: ze współBoston z miasta, jak się łatwo domyślić, o tej samej nazwie. More Than a Feeling. A Boston to też jedno z miejsc, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W piątek mecz Szkocja-Maroko, a najbliższy we wtorek, gdy Anglicy podejmą w roli gospodarza zespół Gany. I tak to się będzie wszystko jeszcze przez jakiś czas toczyć. Jeszcze przez ponad 2 tygodnie będziemy mogli Państwu tu opowiadać o piłce nożnej, tej na najwyższym światowym poziomie. Jej fanami są także panowie z The Rolling Stones, którzy teraz spojrzą na gwiazdy. In the Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

What I Am, Eddie Brickell. Piosenkarka, która jest żoną także piosenkarza wybitnego i bardzo znanego, który nazywa się Paul Simon. A teraz spoglądam jeszcze do kalendarza, no i wracam na chwilę do soboty, czyli do 20 czerwca. Wczoraj swoje 54. urodziny miał facet, którego całkiem niedawno miałem okazję oglądać na koncercie w Łodzi. Nie jest to artysta solowy, był razem z kumplami z grupy Deftones. Chino Moreno miał wczoraj 54. urodziny. Change.

0: Guns N' Roses. Zespół, który daje bardzo długie koncerty. Mimo upływu lat wciąż potrafią grać 3 godziny, co świadczy o chyba dużym szacunku wobec swoich fanów. Co państwo myślą? No bo 2 razy teraz ostatnio grali, po te 3 godziny w Polsce. I pewnie jak przyjadą znów kolejny raz, to znowu ten wynik powtórzą. Ciekawe na ile, na jak długo starczy im sił. Czy kiedyś, kiedy będą muzykami 70-kilkuletnimi, też będą w stanie z siebie tyle wykrzesać energii i siły. Trzymam za nich mocno kciuki. Za moment The Trucks.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Lubię się. Lux Torpeda w polskim radiu. Eszkaroga. Teraz piosenka, której by nie było, gdyby nie kultowy film Kubricka. 2001 Odyseja kosmiczna. David Bowie był zafascynowany filmem, podobnie jak wielu innych ludzi do dziś. Podobno na pomysł napisania tej piosenki wpadł już w czasie napisów końcowych filmu, który oglądał w kinie. No i powstała niezwykła historia kosmonauty, czy też raczej astronauty majora Toma, który odlatuje w przestrzeń, by już nigdy nie wrócić na Ziemię. Doceniło piosenkę BBC, wykorzystując ją ledwie miesiąc od nagrania do ilustracji w telewizji na takich małych czarno-białych odbiornikach lądowania Apollo 11 na Księżycu. Ta piosenka powstała dokładnie 57 lat temu, 20 czerwca roku 69, podczas sesji w londyńskich Trident Studios.

0: Gdyby nasza audycja była takim rock'n'rollowym pociągiem z piosenki AC/DC, który pokursuje między Poznaniem i Warszawą, jak ja kiedyś przez parę ładnych lat codziennie do pracy, to mijalibyśmy właśnie mniej więcej stację Koło, czyli bylibyśmy na Półmecku, tak jak jesteśmy na Półmecku kultowych niedzielnych historii. 16, a więc mówię raz jeszcze dzień dobry tym, którzy włączyli właśnie radio. Jarosław Sobierajewicz, serdecznie zapraszam. Zostały nam dwie godziny, a pierwszą z tych dwóch rozpocznie za moment Nirvana z piosenką Rape Me.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Ordinary Love, zespół YouTube, którego połowa ponoć ta ważniejsza, czyli Bono i The Edge, występowali podczas oficjalnego otwarcia Centrum Prezydenckiego pana Obamy w Chicago. No i być może to właśnie opóźnia wydanie tego nowego singla, który miał się pojawić według pierwotnych planów 19 czerwca, a zdaje się nie pojawił, przynajmniej tak mi się wydawało, kiedy sprawdzałem. No, ale przecież już powinien się ukazywać, skoro jesienią panowie z YouTube tak przebąkują, tak ptaszki ćwierkają, mają dać światu swoją nową, pełnowymiarową, długogrającą płytę. Na co bardzo czekamy. Z nową płytą w tym roku także pojawi się Artur Rojek. Już znamy trzy piosenki i z tych trzech najładniejszą jest ta, W objęciach.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dziś rocznica, bo 21 czerwca, prawda? 3 lata temu dokładnie byliśmy, bo pewnie zakładam, że Państwo też byli na Stadionie Narodowym na koncercie tych właśnie panów Papryczek, Red Hot Chili Peppers. 3 lata, ależ to zleciało. Ale dużo więcej zleciało od nagrania piosenki London Calling, która pojawi się za moment w jeszcze rok. The Clash.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Jeszcze rok.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: To jest 5. rok wojny, a nie 1. I że sytuacja jest odmienna, że Ukraina nie jest państwem, któremu zagraża upadek, ale państwem, które ma największą armię w Europie i możliwości uderzenia, dalekiego uderzenia w głębi Rosji. To nie jest Ukraina z lutego 2022 w wymiarze militarnym. Ukraiński nacjonalizm integralny w wersji light, który teraz jest przeżywa swój renesans na Ukrainie, zakłada realizację celów tylko jednego państwa, bez oglądania się na cele innych państw. I jest to właśnie potencjalnie groźne dla Polski. Zresztą widać w polityce, że Zełański, grając powyżej swojej wagi, w ogóle nawet nie uwzględnia tych interesów dotyczących handlu, zboża, czegokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
4: Reklama. Dobrze rokuje.

Bones for the Crows, zespół Nickelback. A teraz legenda bluesa, John Lee Hooker. Kiedy zbliżał się do wieku nastoletniego, jego ojczym Will Moore, który w jego życie wkroczył w wieku 5 lat, no i zdaje się potem John mógł za to bardzo Bogu dziękować, zaczął uczyć go gry na gitarze i puszczać płyty bluesowe. Do tego momentu mały John interesował się muzyką, ale głównie taką, którą słuchał na mszach niedzielnych i muzyce gospel, których też tam się w kościele nasłuchiwał. A blues to była zupełnie inna muzyka. Nie opowiadała o Panu, nie opowiadała o rzeczach dobrych, opowiadała często o rzeczach złych, o cierpieniach na tym naszym ziemskim padole. Nie do końca jest znana data jego urodzin, bo wersji jest kilka. Próbowałem kiedyś to ustalić, ale jest to bardzo trudne. W odróżnieniu od daty śmierci, którą znamy doskonale, 21 czerwca 2001 roku, a więc dokładnie 25 lat temu odchodził z tego świata jeden z najbardziej wpływowych muzyków bluesowych XX wieku, John Lee Hooker.

0: gdyby stworzyć taką listę gości, którzy przez narkotyki zażywane w młodszym wieku już dawno powinni zejść z tego świata, to myślę, że Iggy Pop miałby szanse bardzo poważne znaleźć się w pierwszej dziesiątce, jak nie w pierwszej piątce. Ale jednak jest tu cały czas z nami. No i to jest naprawdę dla mnie bardzo zagadkowa sprawa. Kto wie, może podpisał jakiś pakt, wiadomo z kim. Iggy Pop na chwilę przed 17. Ostatnia godzina kultowych niedzielnych historii. Cóż się wydarzy po 17? Przypomnimy sobie grupę Rainbow. Będzie krótka opowieść o grupie Aerosmith, ale pierwszą piosenką, którą zaraz Państwu zagram, będzie Another Brick in the Wall, Part 2 Pink Floyd.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
3: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: Trzy miasta, Tea Love, czyli polskojęzyczny cover piosenki Out of Time Man francuskiego zespołu Mano Negra. A teraz będziemy sobie słuchać piosenki, która jest piosenką nową, którą bardzo pięknie zaprezentują Państwu sami autorzy. Nothing But Thieves.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Incubus i Drive. A my przenosimy się w czasie do roku 1950, gdy 21 czerwca, 76 lat temu, urodził się Joe Kramer. Od samego początku związany z zespołem Aerosmith i to nawet w sumie on wymyślił nazwę kapeli. Ale człowiek, który rzadko kiedy pojawia się jako autor jakiejś piosenki, pierwszy raz zdarzyło się to na drugim albumie w utworze Pandora's Box i chyba ze wszystkich członków Aerosmith jako współtwórca Kramer pojawił się najrzadziej. Za to w kronikach różnego rodzaju policyjnych pojawił się często, udziały w bijatykach, ekscesach, różnego rodzaju też seksualnych, narkotyki też nie były mu obce. Człowiek wielu talentów, 76 lat. Piękna historia.

0: dla ciebie mógłbym zrobić wszystko. Tak śpiewał Artur Rojek w czasach, kiedy był jeszcze z zespołem Myślowic. Dzisiaj śpiewa Max i razem z Maxem panowie będą wydawać za moment nową płytę. Już drugą. Z tym wokalistą już, mam nadzieję, docelowym w ich historii. Trzymam za panów mocno kciuki. We Will Rock You, grupy Queen za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Utrudnia życie społeczne, obniża samopoczucie i może prowadzić do poważnych konsekwencji psychicznych. Jąkanie dotyka nawet kilkudziesięciu milionów ludzi na świecie. Ale aby pozbyć się problemu, praca nad samym sposobem mówienia może nie wystarczyć.
3: Pamiętajmy, że jąkanie się to objaw, a objaw może być zaleczony, o ile odpowiednio zidentyfikuje się przyczynę i o ile ta przyczyna nie będzie już stanowiła głównego czynnika ryzyka dla zniekształcenia mowy. Dlatego warto jest zrobić tę diagnostykę różnicowo, jak jąkanie jest przedłużone. Pochodzić troszkę po specjalistach, porobić troszkę badań.
2: Mówi psychiatra Olga Łoza.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. SC Rock.
4: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
5: W każdą sobotę o 7:00 SC Rock.
4: W SC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
4: Konrad Olszewski, zapraszam.
6: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.
8: Hi, I'm Phil Collins.
9: I'm Joe Elliott. We're from Def Leppard.
10: Hi, this is Beto.
11: And this is Paolo from Apocalyptica
10: on SK Rock.

Royal Republic. 14 czerwca swoje kolejne urodziny miał Ritchie Blackmore, uznawany za jednego z najwspanialszych gitarzystów w historii rocka. Człowiek, który mówił tak: chciałem grać tak szybko i głośno, jak to było tylko możliwe. Tak przynajmniej mówił o początkowych latach w grupie Deep Purple, z którą zdobywał największą sławę. No i tam, wśród chłopaków, wyrósł na tego jednego z najzdolniejszych gitarzystów w historii. No ale przez wiele lat kariery słynął też z nieobliczalnych zachowań scenicznych, połączonych z niszczeniem sprzętu, no i kłócił się z kumplami, przez co musiał opuścić Deep Purple, co stało się dokładnie 51 lat temu. A gdy już grupę opuścił, założył nową, która nazywała się Rain.

0: I to jest ostatnia piosenka, którą gram Państwu tutaj w niedzielę. Wreszcie rok. Joe Cocker w swojej interpretacji piosenki The Beatles with a little help from my friends. Za moment Ola Galant, jej gość w drogowskazach. Ja Państwu życzę, żeby dobrze jeszcze wykorzystać końcówkę weekendu. W końcu jeszcze trochę tej niedzieli zostało. No i dobrze przygotować się do jutrzejszego startu nowego tygodnia. Jutro też się spotkamy po 9:00. Jarosław Rejewicz, do usłyszenia.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.